Nguria sin hapa la ne pole ni musake hasara. Kivarere oviha ni oriria mosa, tore la orate ne ni okatula. Masipole, wawirla ekumi ni ormele wanyu, nguria ni epole ni mukale wotevila na ishiporo. Mona wira, mopovele liha uri wanyu, epole ya nyovukuwa, mokala na makachomi oweta mukinyu, mukale lwanyu ore ni mbobo biho. Muhovelele, mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni musake hasara. Ola, muhupiwa mutengeso na kala lushiziku, onireliwa nromelo nanyu ni oromelea wa mudete anyu. Ote niahu, ni rilaka mudete oromelea. Nguriasi hapala ni epole ni musake hasara. Kivarere oviha ni oriria mosa, tore la uratene ni okatula. Masipole, wawirla ekumi ni oromelea wanyu, nguria ni epole ni mukale wotevila na ishiporo. Mona wira, mopovele liha uri wanyu, epole ya nyovukuwa, mokala na makachomi oweta mukinyu, mukali lwanyu ore ni mbobo biho. Muhovelele, mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni musake hasara. Ola, muhupiwa mutengeso na kala lushiziku, onireliwa nromelo nanyu ni oromelea wa mudete anyu. Ote niahu, ni rilaka mudete uoro.